stella a jak w rupieji. Myślite jak luz nie stella, a jak luz nie śpi. Lysita to słacze stara, a